tienwogik ab kalasunet 101.2 komwae kouni sirutik chetililen otienji Jehova en kutit ab boiboiyet okwek emotinwek tugul oboisyechi Jehova en kakasetab kei obwa tainyi.

Aya age tukul leite seta ingeni soko ni alejini nchangamuka pesa ni yako statu 74 ash labata koi duget namba ngapi. Namba 4 inyoru rabinigo keti taile butamana glo. Kikure na ize kelserem inge tuye petu na otone bagarongo somo kasi ingte tuti tage na otone ba katororet aga la sunet. Kage ger ingara wet na otone ba lote tuti tingoret ne u na otone aga meje iwe soko ni statu 74 ash agiwa koi duget namba angwan. Komelo tuto soko bata chosi ingte tuti na otone ba imunyak ta chfm engutok pa studio serego.